Sadie no. Obia san kan na ne buafu. Obia san san kan na ni age. Sadie na dia. Obisi sika yo yate. Greetings to Mavis Afrifa.